0: baristo za ninanyo zani pale ni kukula na kunywa na kupumzika kidogo kidogo.
1: Je salue Gigi Dani la haute facture.
0: Resto bar zani
1: Patrick Bologna
0: pale côté ya Tune Kibanda pale chini kidogo ya maison Jennifer.